0: sam Darko Lazić.
1: Osman Hadžić.
2: Sa Best Muzika. Best FM.
3: Na nobenu radiju nikog dobrka na Best FM.
4: Čo te beso, čo te beso.
5: Solo a ti.
6: I mañana.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.